zbaw lud Twój i pobłogosław Twoje dziedzictwo. Zachowaj pełnię Twego Kościoła, uświęć tych, którzy miłują wspaniałość Twego przybytku. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję.

Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

słyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzeni nie mają. Przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc zdławieni są przez trochę.

Boże Święty, który w świętych przebywasz, którego trzykroć świętym głosem serafini opiewają i cherubini wysławiają, któremu kłaniają się wszystkie moce niebios, Ty z niebytu wszystko powołałeś do istnienia, stworzyłeś człowieka na obraz swój i podobieństwo i ozdobiłeś go wszelkimi darami Twymi. Ty proszącemu dajesz mądrość i poznanie i grzeszącym nie gardzisz, lecz ku zbawieniu pokutę ustanowiłeś. Ty nas, pokornych i niegodnych sług swoich, uczyniłeś godnymi stanąć w tej godzinie przed chwałą świętego Twojego ołtarza i oddawać Tobie należny pokłon i chwałę. Sam Władco, przyjmij również z ust nas grzesznych hymn Trójświęty i nawiedź nas dobrocią swoją. Wybacz nam wszelkie przewinienia wolne i mimowolne. Uświęć nasze dusze i ciała i daj nam przez wszystkie dni życia naszego służyć Tobie w czystości. Dla modlitw przy Najświętszej Bogu Rodzicy i wszystkich świętych, którzy od wieków dobrze czynili przed obliczem Twoim.